0: co to sucé.
1: Fuma basketik, warto basketik, warto shit, yo, limitless skin, easy, limitless skin. Powtórzyli mentury, karton, drzwi za folietu, likarą. Żeby do disset steel, jasno są disset steel, są dalej tantu, likarą. Fuma basketik, warto basketik, warto shit, yo, limitless skin, easy, limitless skin. Powtórzyli mentury, karton, drzwi za folietu, likarą. J'ai plus de 17 styles, la fausse en 17 styles, je suis dans les temps tous les 4.